0: šele videli, kako bo hudo.
1: Aj, hej, dej, no, dej.
0: Svobodni boste
2: za kazen.